0: consumidores é através da Diretiva Direitos dos Consumidores, que visa harmonizar a legislação em matéria de defesa do consumidor em todos os Estados-membros. Esta diretiva garante que os consumidores dispõem de informações claras e honestas sobre as suas compras, quer façam compras online ou em lojas físicas. Abrange tudo, desde as descrições e os preços dos produtos até às opções de entrega e aos direitos de cancelamento. Comecemos por abordar os principais direitos dos consumidores na União Europeia com o direito a uma informação clara e transparente. Independentemente de comprar um produto ou um serviço, as empresas devem fornecer-lhe informações exatas e compreensíveis sobre o que está a adquirir. Isto inclui pormenores sobre o produto ou serviço, o seu preço, quaisquer impostos ou taxas aplicáveis e os termos da transação. Enquanto consumidor, também beneficia do direito de retratação. Trata-se de um período de reflexão que dá aos consumidores a possibilidade de mudar de ideias e de rescindir o contrato no prazo de 14 dias a contar da recepção dos bens ou da subscrição de um serviço. Os consumidores podem exercer este direito e renunciar à sua compra sem terem de apresentar uma justificação. Outra proteção importante é o direito a uma garantia legal de 2 anos. Isto significa que, se um produto adquirido na União Europeia se revelar defeituoso ou não conforme ao descrito, tem direito a que seja reparado ou substituído pelo vendedor, a título gratuito, durante um período máximo de 2 anos após a sua compra. Esta garantia aplica-se a todos os produtos vendidos na UE. A União Europeia coloca também uma forte ênfase na segurança dos consumidores. Nos termos do novo Regulamento Segurança Geral dos Produtos, que entrou em vigor em 2023, os produtos vendidos na UE devem cumprir normas de segurança rigorosas para garantir que não representam um risco para a saúde ou para a segurança dos consumidores. Isto vai desde os brinquedos e a eletrónica até aos cosméticos e eletrodomésticos. Se um produto for considerado inseguro, a União Europeia dispõe de mecanismos para garantir que este é retirado do mercado e que os consumidores são devidamente informados dos riscos. Por último, mas não menos importante, não esqueçamos os nossos direitos digitais. Com o aumento das compras online e dos serviços digitais, a UE tomou medidas para proteger os dados pessoais e a privacidade dos consumidores. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, conhecido por RGPD, define regras sobre a forma como as empresas e as organizações tratam os dados pessoais. Tal confere aos consumidores um maior controlo sobre as suas informações e garante que os dados são utilizados de forma responsável e segura. Assim, o que significa tudo isto para si enquanto consumidor na União Europeia? Significa que pode fazer compras com confiança, sabendo que está protegido pela legislação em matéria de direitos do consumidor, que garante um tratamento equitativo, a transparência e a segurança no mercado. Significa também que pode fazer escolhas informadas sobre os produtos e serviços que adquire e que os seus direitos serão respeitados se algo correr menos bem. Feliz Dia Mundial dos Direitos do Consumidor! Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi immexxija mill-Ġeneral Ratko Mladić ħadu taħt idejhom il-belt ta' Srebrenica fil-Lvant tal-Bosnija, li kienet ġiet iddikjarata żona sikura tan-Nazzjonijiet Uniti. Fil-jiem ta' wara, aktar minn 8,000 Musulman, l-aktar ġilu subien, ġew sistematikament maqtula u mitfuna fuq bra tal-massa. F'dan l-episodju ta' storja u fatti se nesploraw wieħed mill-aktar avvenimenti traġiċi tal-aħħar tas-seklu 20, il-ġenoċidju fi Srebrenica. Senatu ħarsa ġenerali lejn il-kuntest tal-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u senħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
2: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tkun lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn 6 repubbliki. Is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbja. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980, li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. 1991, is-Slovenja u Kroatja iddikjaraw l-indipendenza u dan wasal rispons violenti mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajn infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina ddikjarat l-indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienux Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
1: Srebrenica, belt fil-vant tal-Bosnia, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala zona sikura minn Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sal-Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati Bosnjaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi taħt il-kmand tal-Ġenerall Ratko Mladić ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandis tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmhekk ma setax jippreveni l-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnjaċi. Filwaqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8,000 Bosnjaku, l-aktar irġiel u s-subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwara. L-iġisma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna f'oqbra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.
2: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnia, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica, ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nediet attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosnjaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u berk ġiet fit-tmiem għall-gwerra tal-Bosnia. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001 it-Tribunal iddeċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet ewlenin, inklużi Ratko Mladić u Radovan Karadžić, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
1: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom, li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabatom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Hija enfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundana l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Din ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia-Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali Gunther Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi Srebrenica.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir,
2: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inklusa ħana, il-koll inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla feriti u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
3: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Il-Parlament tal-ap ukoll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet. U esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tipprevjeni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
2: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħli l-vittmi, iżda servi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: F'Evropskem Parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti předsednictva. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Ookeanides käib vilgas elu. Seal elab tuhandeid mereliike, alates mikroskoopilisest planktonist kuni maailma suurima imetaja sinivaalani. Ookeanid on inimesele äärmiselt olulised. Need varustavad meid toiduga, toodavad suurema osa hapnikust ja pidurdavad kliimamuutust. Lisaks pakuvad need inimestele nii tööd kui ka meelelahutust. Ehkki võib tunduda, et maailmameri oma ookeanidega on tohutu ja puutumatu, sõltub selle tervis haprast ökoloogilisest tasakaalust. Ja see on praegu ohtu sattunud. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit ookeanide kaitsmiseks. Kellele kuulub maailma meri? Õige vastus on, et mitte kellelegi. Ja samas meile kõigile. Maailma merd peetakse inimkonna ühisvaraks, mis tähendab, et see ei kuulu ühelegi riigile. Ja ükski riik ei saa selle üle üksi otsustada. Küll aga on igal riigil õigus kasutada neid maailma mere ressursse, mis jäävad tema majandusvööndisse, ehk rannajoonest 200 meremiili ulatusse. Selles vööndis võib riik otsida hallata ja majandada loodusvarasid, näiteks korraldada kalapüüki ja kaevandada naftat või gaasi. Majandusvööndi tagant algab avameri. Avameri moodustab kogu maailma merest umbes 2/3 ja kõigist maailma liikidest elab 95% just seal. Niisiis, kui tahame ookeane kaitsta, ei saame avamerest üle ega ümber. Suurem osa avamerest on külm ja pime ning vee sügavuses valitseb väga kõrge rõhk. Seepärast on suurem osa avamerest läbi uurimata. Kehtiva rahvusvahelise õiguse kohaselt on kõigil riikidel õigus avamert kasutada, olgu siis laevasõiduks, kalapüügiks või teadusuuringuteks. Kuna avameri ei ole ametlikult kaitse all, kiputakse selle ressursside kasutamisega aga liiale minema. Seetõttu ongi osa liike juba välja surnud ja ökosüsteemid rikutud. Seda olukorda tahetakse nüüd muuta. Kuigi küsimusele, kellele maailma meri kuulub, ei ole ühest selget vastust, võttis ÜRO 2023. aastal vastu õiguslikult siduva kokkuleppe, mille eesmärk on võtta 2030. aastaks kaitse alla 30% ookeanidest. ÜRO avamere leping on esimene rahvusvaheline õiguslikult siduv leping, millega kaitstakse neid merealasid, mis jäävad riikide majandusvöönditest väljapoole. Lepingu üle peeti läbirääkimisi üle 10 aasta ja see võeti lõpuks vastu 2023. aastal New Yorkis toimunud ÜRO kohtumisel. Valitsuste vahelise konverentsi president Rena Lee avaldas lepingu sõlmimise üle hea meelt ja sõnas:
6: "Good evening, ish, ladies and gentlemen."
5: Tere õhtus, daamid ja härrad. Lõpuks ometi on see laev randunud.
6: "The ship has reached the shore."
5: Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on lepingu sõlmimist alati üheselt toetanud. Üksi ei suuda maailma merd kaitsta ükski riik. Seepärast toetab liit kindlalt ÜRO ühiseid jõupingutusi, mille eesmärk on ookeane kaitsta ja sellega seotud rahvusvahelist koostööd suurendada. Avamere lepingu raames luuakse järgnevatel aastatel uued merekaitsealad. Eesmärk on kaitsta avamere kõige elurikkamaid piirkondi. Riikidel tuleb nüüd välja pakkuda, millised piirkonnad kaitse alla võtta. Näiteks on rikkaliku mereelu poolest tuntud Assoorid ja Kanaari saared. Seal leidub nii mereimetajaid, nagu vaalad ja delfiinid, kui ka merelinde ning süvamere ökosüsteeme. Mõned merekaitsealad olid küll olemas juba enne lepingu sõlmimist, kuid nende kaitse ei olnud sageli piisav, ega selle järgimine tagatud. Lisaks kindlustatakse lepinguga, et mereressursse jagatakse riikide vahel õiglaselt. Näiteks kui Portugal annab Hispaaniale loa oma vetes kala püüda, peab Portugal saama püügi pealt teenitavast kasumist õiglase osa endale. Samuti näeb leping ette, et kui mõni riik annab loa enda vetes teadusuuringuid teha, jagatakse uurimistulemusi ka loa andnud riigiga. Avamere lepingu on allkirjastanud üle 90 ÜRO liikmesriigi. Selleks, et leping 2025. aastal jõustuks, peavad selle ratifitseerima vähemalt 60 riiki. Maailmamert kaitstes kaitseme ise ennast. Avamere lepingu toetamisega on Euroopa Liit teinud otsustava sammu mereressursside kaitsmiseks ja kestlikuks kasutamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas 2022. aastal Prantsusmaal Brestis toimunud maailmamere tippkohtumisel järgmist.
7: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
5: Daamid ja härrad, maailmameri on tohutu, rahutu ja metsik. Selle rannikul seistes tunneme end lõpmata väikese ja alandlikuna. Aga siin Brestis kogunedes peame endale aru andma, kui suur on inimkonnana meie võim ja kui suur meie vastutus järgmise põlvkonna ees. Nii et ärgem mõelgem väikselt, mõelgem suurelt, sest meie missioon on sama tohutu kui maailmameri. Suur tänu! Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
8: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Læreværelset. Læreværelset er instrueret af tyske Ilja Tjatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede teorier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
9: Achtung, fertig, los!
10: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
11: Wer sitzt hier?
12: Oskar sitzt da.
11: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
12: Ich hab keins.
13: Und das hier?
11: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
10: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
11: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
8: Læreværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas-mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
14: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
15: Was sind noch alle?
16: Ist alles okay?
17: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
18: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
19: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
20: Schämen Sie sich.
19: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
21: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
22: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
8: De 4 andre finalister var Kalmar Luthia, Faldende Blade, Adamar, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
13: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuryovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuli za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella, režiséra Michalisa Kakojanisa, získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo. Raz v noci mi o 4. ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali: Zobrali vám občianstvo. Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala: Narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa. Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
15: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
13: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtínskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa Pasok v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuryovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuryovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej. A Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
0: Išrinkti Europos parlamento nariai gali imtis įvairių užduočių. Jie gali tapti Europos parlamento pirmininku ar jo pavaduotoju, prisijungti prie komitetų ar net tapti stebėtojais. Nors apie pastarąsias pareigas kalbama nedaug, jos Europos parlamente yra tiek pat svarbios. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie stebėtojų užduotis, kaip jais tampama ir kaip jie dirba.
16: Rinkimai yra veikiančios demokratijos pagrindas. Iš esmės, rinkimų stebėjimas – tai būdas užtikrinti, kad rinkimai būtų sąžiningi, laisvi ir demokratiški. Europos parlamentas šioje srityje atlieka svarbų vaidmenį, siūsdamas delegacijas į įvairias šalis, kai jas tuo tikslu pasikviečia nacionalinės valdžios institucijos. Europos parlamentas rinkimus ES nepriklausančiose šalyse – stebi nuo 1994 metų. Kai kokia nors šalis pasikviečia Europos parlamento delegaciją stebėti rinkimų, parlamento delegacija šią misiją vykdo glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vadovų taryba, Europos komisija ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis institucijomis. Per pastaruosius 20 metų ES 75 šalyse įvykdė daugiau kaip 200 rinkimų stebėjimo misijų. Pastaruoju metu Europos parlamentas stebėti rinkimų įvairiose pasaulio šalyse per metus išsiunčia iki 12 delegacijų. Jos prisijungia prie ilgesnio laikotarpio misijų, kurioms vadovauja Europos Sąjunga arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras.
0: Europos parlamento nariai šiose misijose atlieka svarbų vaidmenį. Kiekvienai ES rinkimų stebėjimo misijai vadovauja Europos parlamento narys, kurį vyriausiojų stebėtojų paskiria Europos komisijos pirmininko pavaduotojas. Į delegacijas paprastai įtraukiami 7 skirtingoms frakcijoms priklausantys Europos parlamento nariai. Jie šalyje praleidžia 4 ar 5 dienas ir susitinka su vietos valdžios institucijomis, politinėmis partijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais stebėtojais. Per pačius rinkimus Europos parlamento nariai stebi rinkimų pradžią ir pabaigą, balsavimą ir balsų skaičiavimą balsavimo punktuose bei kitose vietose. Jie taip pat dalyvauja spaudos konferencijoje ir joje pristato savo pirmines išvadas. Kadangi Europos parlamento nariai jau turi kandidatavimo rinkimuose patirties, jie supranta rinkimų sunkumus ir niuansus. Tai jiems suteikia unikalią perspektyvą ir padeda veiksmingai stebėti procesą. Jų dalyvavimas taip pat padidina rinkimų stebėjimo misijų matomumą ir teisėtumą. Žinoma, per šias misijas Europos parlamento nariai laikosi griežto elgesio kodekso. Jie turi vengti interesų konfliktų, negali kištis į rinkimų procesą ir komentuoti kandidatų ar politinių klausimų iki oficialios spaudos konferencijos pabaigos. Tai padeda užtikrinti jų stebėjimo nešališkumą ir patikimumą.
16: Pavyzdžiui, vykdant 2023 metų ES rinkimų stebėjimo misiją Zimbabvėje nustatyta, kad nors teisinis pagrindas buvo tinkamas rinkimams pagal tarptautinius standartus surengti, jo įgyvendinimas turėjo trūkumų. Todėl susidarė nesažininga ir bauginanti rinkimų aplinka. Buvęs Europos parlamento narys ir vyriausiasis stebėtojas Fabio Massimo Castaldo paaiškino, kad nors Zimbabvė sutiko leisti delegacijai stebėti rinkimus, jų misija susidūrė su kliūtimis. Tai išryškino svarbių patobulinimų būtinybę, kad šalis atitiktų regioninius ir tarptautinius rinkimų standartus. Kaip supratote, Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijos atlieka esminį vaidmenį visame pasaulyje, remiant ir palaikant demokratiją. Jų pagrindinis tikslas yra analizuojant rinkimų procesus ir teikiant nepriklausomus ir nešališkus vertinimus, padėti šalims rinkti sąžiningus, laisvus ir demokratinius rinkimus. Daugiau apie šioje tinklalaidėje minėtas Europos parlamento narių pareigas, pavyzdžiui, pirmininko, jo pavaduotojų ar komitetų, sužinosite klausydami kitų žargono džiunglių serijos laidų.
0: Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę wywarły duży wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego dziewiątej kadencji. W następstwie kryzysu zdrowotnego i zmian geopolitycznych Parlament skupił się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, by w ten sposób zwiększyć odporność Unii na przyszłe kryzysy. Jednocześnie położył nacisk na wzmocnienie wartości demokratycznych. Słuchasz audycji z cyklu Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w latach 2019-2024. Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz silny budżet unijny. W dziewiątej kadencji Parlament Europejski położył główny nacisk na ożywienie gospodarcze i odbudowę społeczną po pandemii. W 2020 roku negocjatorzy Parlamentu wywalczyli największy w historii unijny pakiet finansowy. Miał on pomóc Unii stawić czoła skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Miał też sfinansować nową generację programów unijnych. Europosłowie dołożyli starań, aby unijne fundusze w bezprecedensowej wysokości 16 miliardów euro przekazano na główne programy EU for Health i Horyzont Europa. Unijny budżet odegrał bardzo ważną rolę w finansowaniu inicjatyw na rzecz ożywienia gospodarczego. Wspierano z niego przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz spójności społecznej w państwach członkowskich. Unia zmodyfikowała także swój budżet długoterminowy, by uwzględnić w nim kwestię Ukrainy oraz zapewnić swojemu przemysłowi większą konkurencyjność. Uwzględniła w nim instrument na rzecz Ukrainy oraz platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Parlament pilnował też wydatkowania funduszy unijnych, dokładał starań, żeby państwa członkowskie przestrzegały praworządności oraz osiągały cele klimatyczne i cyfrowe. W dziedzinie sprawiedliwości społecznej europosłowie walczyli o godziwe wynagrodzenia i przejrzystość podatkową. Domagali się także uregulowań, które pomogłyby w walce z pracą przymusową. Działania na rzecz walki z korupcją i praniem pieniędzy wzmocniono nowymi przepisami. Ochrona klimatu i polityka środowiskowa. W obliczu zmiany klimatu Parlament Europejski położył duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Wprowadził ambitne strategie polityczne, które mają zaowocować redukcją emisji dwutlenku węgla i propagować stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Mają także sprzyjać ekologizacji gospodarki. W czerwcu 2021 roku Unia przyjęła prawo o klimacie. Tym samym zobowiązała się prawnie, że do 2050 roku stanie się neutralna dla klimatu oraz że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 55%. Parlament zaostrzył też przepisy o jakości powietrza. Przyjął również nowe wymogi, by zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych oraz poziom emisji przemysłowych w Unii Europejskiej. Postawił na inwestycje w czyste technologie i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Priorytetowo potraktował również środki walki z wylesianiem oraz propagowanie zrównoważonej konsumpcji. Bezpieczne i konkurencyjne środowisko cyfrowe. W dziedzinie cyfrowej Unia postawiła na bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wprowadziła przepisy, które mają zagwarantować ochronę prywatności danych i poprawić cyberbezpieczeństwo. Mają także sprzyjać innowacjom w technologiach cyfrowych i stać się podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki cyfrowej. Parlament domagał się zasad etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Zabiegał także o większą odpowiedzialność platform internetowych za utrzymanie właściwego poziomu ochrony danych. Domagał się też lepszej ich ochrony. Takie inicjatywy jak Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych wyznaczyły standardy uczciwej konkurencji i praw użytkownika. Wprowadzono bardziej rygorystyczne środki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Powstała także europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia. Polityka ochrony konsumenta podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej. Parlament umieścił prawa konsumenta i ich ochronę w centrum działań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Wprowadził strategię, by wzmocnić pozycję konsumentów oraz propagować zrównoważone praktyki konsumenckie. Strategie te mają też przyczyniać się do poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, dzięki czemu wszyscy będą mogli skorzystać ze zdobyczy postępu. Budowa Europejskiej Unii Zdrowotnej. Europejska Unia Zdrowotna była jednym z priorytetów Parlamentu IX kadencji. Ma ona wzmocnić systemy opieki zdrowotnej oraz przygotować Europę na ewentualne pandemie w przyszłości. Parlament zainicjował współpracę na rzecz lepszej koordynacji działań, zagwarantowania dostępu do szczepionek oraz rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. Trzykrotnie zwiększył się budżet programu EU4Health, który ma wzmocnić infrastrukturę zdrowia publicznego oraz zdolności reagowania kryzysowego. W parlamencie powstała podkomisja zdrowia publicznego, która ma koordynować działania państw członkowskich. Wprowadzono też takie inicjatywy jak Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Mają one poprawić dostęp tych osób do opieki zdrowotnej i sprzyjać inkluzywności. Reforma polityki migracyjnej i azylowej. W IX kadencji Parlament nadał ogromne znaczenie sprostaniu wyzwaniom, które dotyczą azylu i migracji. Dążył do kompleksowej reformy unijnego systemu azylu i migracji. miał w zamyśle uczciwą i humanitarną politykę migracyjną, która zapewni solidarność państw członkowskich oraz będzie opierać się na prawach człowieka. Pakiet dotyczący migracji i azylu zainicjował kompleksowe reformy. Ich celem były sprawniejsze procedury, gwarancja poszanowania praw człowieka oraz eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji. Parlament działał na rzecz tworzenia legalnych dróg migracji oraz integracji przybywających do Unii migrantów na rynku pracy. Sprawował również nadzór nad Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontexem. W ten sposób zapewniał równowagę między zachowaniem bezpieczeństwa granic a kwestiami humanitarnymi. Parlament wspiera Ukrainę. W obliczu napięć geopolitycznych Parlament Europejski wsparł Ukrainę. Potępił wojnę napastniczą Rosji z tym krajem, a także wprowadził sankcje wobec agresora. Udzielił również Ukrainie pomocy humanitarnej. Europosłowie domagali się negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Zaapelowali też o uznanie działań Rosji za zbrodnie wojenne. Europosłowie poparli również aspiracje demokratyczne oraz suwerenność Ukrainy. Kraj ten otrzymał od Unii wsparcie dyplomatyczne i humanitarne. Potwierdziło ono zaangażowanie Unii w zapewnianie pokoju, stabilności i suwerenności u swoich sąsiadów. Na arenie międzynarodowej Unia wzmocniła swoją pozycję za pośrednictwem inicjatyw, które stawiają na współpracę międzynarodową oraz prawa człowieka. Demokracja europejska, wspólne wartości, zasady i prawa. Najważniejszym dążeniem Unii Europejskiej jest utrzymanie wartości demokratycznych oraz praw podstawowych. Podjęto działania, by wzmocnić instytucje demokratyczne, zagwarantować praworządność oraz chronić prawa swoich obywateli. A wszystko to, aby zapewnić odporność i integralność demokracji europejskiej. Reforma wyborcza i instytucjonalna. Parlament zaapelował o reformę wyborczą i instytucjonalną, aby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, a także rządy demokratyczne w Unii Europejskiej. Wysunął wnioski, by usprawnić procesy decyzyjne, zwiększyć zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne oraz ich zaufanie publiczne do instytucji unijnych. Pomimo bezprecedensowych wyzwań, Unia osiągnęła postępy na drodze do bardziej ekologicznej, cyfrowej i odporniejszej Europy. Położyła główny nacisk na odnowę gospodarczą, działania klimatyczne i wartości demokratyczne. Dzięki temu jest teraz dobrze przygotowana na wyzwania przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
2: Evropska mladinska nagrada Karla Velikega je namenjena projektom, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo demokracijo v Evropi ter evropsko in mednarodno sodelovanje in razumevanje. V središče postavlja dejavnosti mladih za krepitev skupnega občutka evropske identitete. Nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2008, podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachena. Evropska in nacionalne žirije vsako leto izberejo po en projekt iz vsake države članice. Najboljši nacionalni projekti so povabljeni na slavnostno podelitev nagrade v Aachenu v Nemčiji, kjer razglasijo tri zmagovalce –

0: Граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
1: Шенген.
2: Шенген.
3: Шенген.
1: Шенген.
0: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимодоверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
4: Banki odgrywają istotną rolę w naszym codziennym życiu. Powierzamy im swoje pieniądze, zaciągamy w nich pożyczki, gdy chcemy kupić mieszkanie lub dom i korzystamy z nich, by przelewać pieniądze. My liczymy na to, że banki, w których trzymamy nasze pieniądze, pomogą nam nimi zarządzać. A Unia polega na własnych bankach i powierza im konkretne zadania i cele do osiągnięcia. Pewnie obiła Ci się o uszy nazwa Europejski Bank Centralny, ale czy wiesz, jak jego decyzje wpływają na zasobność Twojego portfela? A czy wiesz, że istnieje również Europejski Bank Inwestycyjny, który ma inne zadania? Przyjrzyjmy się im bliżej. Po pierwsze, porozmawiajmy o lokalizacji. Europejski Bank Centralny, w skrócie EBC, ma siedzibę we Frankfurcie. Frankfurt jest najważniejszym ośrodkiem finansowym Niemiec. We Frankfurcie znajduje się też największe lotnisko w kraju. To sprawia, że jest to idealne miejsce na podróże krajowe i międzynarodowe, w tym podróże służbowe. To nie przypadek, że Unia wybrała Frankfurt jako bazę dla tej ważnej instytucji finansowej. To samo dotyczy siedziby Europejskiego Banku Inwestycyjnego, EBI. Mieści się on z kolei w Luksemburgu, ważnym międzynarodowym centrum finansowym. Luksemburg jest członkiem założycielem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii. Jaka jest rola tych dwóch dużych instytucji finansowych? Europejski Bank Centralny dba o euro. Współpracuje przy tym z krajowymi bankami centralnymi krajów, które używają euro jako swojej waluty. Opracowuje i wdraża politykę pieniężną w całej strefie euro. Musi utrzymywać ceny na stabilnym poziomie i dążyć do inflacji na poziomie 2%. Dlaczego 2%? Ponieważ zarówno wysoka, jak i niska inflacja może w dłuższej perspektywie zaszkodzić gospodarce. Kiedy inflacja jest wysoka, ceny szybko rosną, a portfele nam pustoszeją. Jeśli inflacja będzie stale wysoka, nie będziemy mogli kupić takiej samej ilości towarów i usług jak wcześniej. Dlatego w interesie systemu euro leży to, by utrzymywać stopę inflacji na poziomie 2% i unikać utraty klientów na swoich rynkach. Ważne jest utrzymanie zaufania do systemu. Z drugiej strony bardzo niska inflacja może być równie szkodliwa, bo może prowadzić do cięć wynagrodzeń i zwolnień pracowników. Oznacza to, że ceny co prawda mogą spaść, ale ludzie nie będą w stanie sobie pozwolić na wiele, bo zarobią mniej lub będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. EBC dysponuje kilkoma narzędziami, dzięki którym może wywierać wpływ na gospodarkę strefy euro. Może na przykład decydować o wysokości najważniejszych stóp procentowych, aby utrzymywać ceny na stabilnym poziomie. Odpowiada również za to, by systemy płatności funkcjonowały prawidłowo i sprawnie. Chodzi tu na przykład o karty kredytowe i debetowe. Dzięki temu przelewy pieniężne w całej Europie czy płatności bezgotówkowe są szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Ale EBC nie tylko nadzoruje płatności bezgotówkowe. Zezwala również na drukowanie banknotów euro, którymi płacimy za towary i usługi. I ma inne ważne zadanie. Nadzoruje banki europejskie. Dba o to, by funkcjonowały one prawidłowo i były w stanie poradzić sobie ze wszelkimi problemami finansowymi, które mogą się pojawić. Przejdźmy teraz do roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misja jest zupełnie inna niż Europejskiego Banku Centralnego. EBI nazywa się często pożyczkodawcą Unii Europejskiej, ponieważ pożycza pieniądze na projekty wspierające unijne cele. Inwestuje więc w różne sektory, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkalnictwo. Ale skąd ma środki na te projekty? Nie z budżetu Unii, jak można pomyśleć. Bank sam zaciąga pożyczki, głównie na rynkach kapitałowych, emitując obligacje, a następnie na korzystnych warunkach pożycza pozyskane pieniądze na wspomniane projekty. Około 90% tych pożyczek udziela w Unii. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz w sektorze publicznym i prowadzisz projekt zgodny z unijnymi celami, możesz ubiegać się o pożyczkę w EBI. Bank oceni, czy się kwalifikujesz i sprawdzi, czy spełniasz jego cele kredytowe i masz dobrze opracowany biznesplan. EBI jest nie tylko jedną z największych instytucji finansowych na świecie, ale także jednym z największych pożyczkodawców na rzecz działań związanych ze zmianą klimatu. Nazywa sam siebie bankiem klimatycznym. Walka ze zmianą klimatu jest w centrum jego zainteresowań. Inwestuje w projekty, które mają zapewnić wszystkim zrównoważoną przyszłość. EBI wspiera również czystą energię i innowacje. Jego inżynierowie, naukowcy, ekonomiści i bankierzy współpracują z firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi w 160 krajach, aby zbudować bardziej ekologiczną przyszłość. W ten sposób EBI dzieli się z klientami na całym świecie europejską wiedzą fachową i innowacjami. Jak usłyszeliśmy, dwa unijne banki mają odrębne, ale równie ważne zadania. Podsumowując, Europejski Bank Centralny jest przede wszystkim odpowiedzialny za politykę pieniężną. Utrzymuje ceny w strefie euro na stabilnym poziomie i dba o dobre warunki dla gospodarki, tak aby nasze portfele były wystarczająco zasobne. Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia finansowanie projektom, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Inwestuje w bezpieczniejszą i bardziej przyjazną środowisku przyszłość ludzkości. Chociaż oba banki mają różne zadania, jedno jest pewne – są one bardzo ważne dla gospodarki Unii i odgrywają istotną rolę w zapewnieniu Europie dostatniej przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.

0: W dzisiejszych czasach studentom coraz łatwiej kształcić się w dwóch, trzech, a nawet większej liczbie krajów. To w dużej mierze zasługa programu Erasmus. Coraz więcej osób zaczyna studia w jednym państwie, a następnie kontynuuje je w innym. Krótko mówiąc, studenci są coraz bardziej mobilni. Jest to bowiem tańsze i łatwiejsze niż kiedyś. Ale jak ustandaryzować edukację otrzymaną w kilku państwach? Skąd możemy mieć pewność, że kwalifikacje uzyskane w różnych krajach i instytucjach są równoważne? Z pomocą przychodzi ECTS, Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę? Lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, czemu służy i jak powstał Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, w skrócie ECTS. Zacznijmy od tego, czym jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. ECTS to narzędzie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Pozwala szkołom wyższym uznawać punkty uzyskane przez studentów na innych uczelniach. Ilość punktów ECTS zależy od przewidzianych efektów uczenia się oraz nakładu pracy studenta. Unia Europejska wprowadziła ten system w 1989 roku jako część programu Erasmus. ECTS to pierwszy i jedyny system oparty na punktach, który wprowadzono i przetestowano w całej Unii Europejskiej. Odniósł on wielki sukces. Jest powiązany z przyjętą w 1999 roku deklaracją bolońską, która zharmonizowała systemy szkolnictwa wyższego w całej Europie. Od tego czasu ECTS przyjęła większość z 49 państw, które tworzą Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Ale jak działa ECTS? Jeden punkt ECTS odpowiada około 25-30 godzinom pracy. W semestrze należy uzyskać 30 takich punktów. Rok studiów odpowiada 60 punktom, a zatem jest to 1500-1800 godzin pracy. W typowym roku akademickim student uzyskuje punkty za zaliczenie różnych przedmiotów. Studia krótkiego cyklu obejmują zazwyczaj od 90 do 120 punktów ECTS. Aby ukończyć studia licencjackie, trzeba uzyskać 180 lub 240 punktów. Studia magisterskie odpowiadają normalnie 90 lub 120 punktom. W przypadku studiów doktoranckich z ECTS korzysta się w różny sposób. Jedną z najważniejszych zalet ECTS jest to, że pozwala wznowić studia osobom, które je przerywają. Jeżeli tymczasowo zrezygnujesz ze studiów, możesz skorzystać ze zdobytych punktów kilka lat później, kiedy wrócisz na uczelnię lub podejmiesz studia za granicą. Punkty ECTS nigdy się nie przedawniają. ECTS pomaga też studentom zmienić kierunek studiów. Na przykład dzięki podobieństwom w programie studiów, absolwent studiów licencjackich z ekonomii, prawa lub zarządzania może podjąć studia w szkole biznesu. Czasami powiązania między kierunkami są mniej oczywiste. Na przykład po licencjacie z komunikacji możesz podjąć studia magisterskie z kryminologii. W niektórych przypadkach uczelnia będzie jednak wymagać od Ciebie zdobycia dodatkowych punktów, co często możesz zrobić w specjalnym trybie. Dzięki temu na nowych studiach weźmie się pod uwagę Twoje dotychczasowe osiągnięcia. Dzięki ECTS można też łączyć różne systemy kształcenia, na przykład naukę na uniwersytecie i w miejscu pracy. Jest to możliwe nie tylko w ramach jednego programu studiów, ale również programów uczenia się przez całe życie. Aby podjąć niektóre studia, na przykład studia magisterskie lub podyplomowe, konieczna jest określona liczba punktów ECTS. ECTS umożliwia też harmonizację skali ocen w różnych krajach. Na przykład ułatwia porównanie studentów, którzy ubiegają się o stypendium lub wyjazd na wymianę zagraniczną. Skala ocen ECTS służy jako punkt odniesienia i ułatwia transfer studentów oraz ich ocen pomiędzy różnymi uczelniami wyższymi w Europie. Oceny mają postać liter od A do F i są opatrzone słowami kluczowymi i krótkim komentarzem. Każda instytucja może stosować skalę ocen ECTS zgodnie ze swoim modelem nauczania. Ponadto dzięki ECTS dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, takie jak suplement do dyplomu, są łatwiejsze do zrozumienia i wykorzystania w innych krajach. W suplemencie do dyplomu znajdują się informacje, które ułatwiają pracodawcom i uczelniom zrozumienie, jakie kwalifikacje nabył jego właściciel. Jak widać, ECTS ułatwia studentom mobilność w całej Unii. Bardziej otwarta Europa to miejsce, gdzie spotykamy ludzi z innych krajów, doświadczamy różnych kultur i odbywamy inspirujące rozmowy. A wszystko to umożliwia studentom właśnie ECTS. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhinna pälvisid tänavu Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia.